fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rasp, krystalne boje glasa. Montserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia Amor, Pramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rasp, krystalne boje glasa. Montserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia Amor, Pramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Pametan lije. Ali ipak se za

sekundárna sreťou, chytno si mne napustila s Bohom. Dobro jutro, elegio stará, kakva te spopala nevoľa.

Aie, od gaci, ze mną do potwórnej normalności. Aie, ja jestem normalny. Aie.

daj mi štíty, kopie, pruske, kobilo, rosinante. Nemá odmor, dok traje obnov, a krepina sú stopu pratno. Víte, že smieli Don Quixote, prištedimo malo naše živote. Danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu.